ma a wancan sashi na layukan namu da na bayar Honda sun ƙara maimaitawa 09072675 ta nan ne mai sauraro zai shigo domin bayyana ra'ayinsa kan abin da za mu yi magana a kai. Akwai wani sako da ya ce assalamu jilawa barka da juma'a na yi wa kowa da kowa barka da wannan rana mai albarka Allah kuma ya ba mu albarkacinta amin summa amin sako daga Sunusi Showboy. Sai wani sako yake cewa salam fatan alkhairi sakon gaisuwa ta zai je zuwa ga chairman na matasa yan wanki layin Dabinai sako daga Sunusi Aminu Fage Dabinai.